Dos ojciec, kielma tu, opuła puśnik, a kariana, ten to jest landeswappen, on uns wiener, und herrikoa, ganz leise.